Zaczynamy wiadomości Radia Fjorda. Polska nie zmienia zasad działania ambasady w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Kierujący placówką Piotr Łukasiewicz potwierdził, że dyplomaci pozostają na miejscu. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegało cudzoziemców przed pobytem w stolicy Ukrainy i zapowiedziało kontynuowanie uderzeń. Łukasiewicz przypomniał o zobowiązaniach Rosji wynikających z prawa międzynarodowego. Pozostanie w Kijowie potwierdziła również ambasadorka Unii Europejskiej. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha podziękował Polsce za utrzymanie misji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało niedzielny alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej centrum przekazało, że w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Informacja o ustaniu zagrożenia nadeszła jeszcze podczas wysyłania pierwszego ostrzeżenia. Wysyłkę przerwano i uruchomiono powiadomienia odwoławcze. Dlatego część mieszkańców mogła otrzymać tylko wiadomość o zakończeniu zagrożenia bez wcześniejszego alertu. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach. Według tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego poślizgnął się na zalodzonym stoku i nie miał zimowego wyposażenia. To kolejny poważny wypadek w Tatrach podczas minionego weekendu. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział w Kijowie kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart ponad miliard euro. Środki mają wesprzeć wspólną produkcję dronów przechwytujących. Niemcy mają też dostarczyć broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny. Przed zimą przekażą ponadto około 350 milionów euro na pomoc energetyczną. Obejmie ona generatory, stacje transformatorowe i zestawy naprawcze. Niemcy, Francja i Wielka Brytania planują zimą spotkanie koalicji chętnych w Berlinie. Stan zagrożenia hydrogeologicznego obejmuje 15 województw przez cały październik. Państwowy Instytut Geologiczny wskazuje na możliwość dalszego obniżania poziomu płytkich wód podziemnych. Może to utrudnić zaopatrzenie z płytkich studni. Głębsze ujęcia wykorzystywane przez wodociągi są mniej podatne na krótkotrwały niedobór opadów. Jedynym województwem poza obszarem objętym stanem zagrożenia jest warmińsko-mazurskie, choć lokalne problemy mogą wystąpić także w jego centralnej części. Zagrożenie utrzymuje się od wiosny. W Bośni i Hercegowinie ogłoszono wstępne wyniki niedzielnych wyborów powszechnych. Uprawnionych do głosowania było ponad 3 400 000 osób. Po raz pierwszy wykorzystano biometryczną identyfikację wyborców i skanery kart. W wyborach prezydenta Republiki Serbskiej prowadzi Savo Minić. W głosowaniu do Parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny pierwsze miejsce zajęła Partia Akcji Demokratycznej. Wyborcy wskazywali także członków prezydium państwa oraz przedstawicieli do Parlamentu Ogólnokrajowego i zgromadzeń kantonalnych. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 7 stopni w Szczecinie do 13 stopni w Warszawie i Krakowie. Możliwe są lokalne mgły. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Kolejny serwis dziś o 4:30 w nocy. Zapraszamy.

Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fjorda. 75-letnia kobieta zgubiła się w Biebrzańskim Parku Narodowym i spędziła noc w lesie. Weszła do niego w rejonie Olszowej Drogi w województwie podlaskim. Kiedy długo nie wracała do samochodu, zadzwonił do niej partner. Zdążyła powiedzieć, że się zgubiła, po czym połączenie się urwało. Poszukiwania objęły ponad 1200 hektarów. Uczestniczyło w nich 100 policjantów, 58 strażaków, 14 strażników parku oraz ratownicy. Stany Zjednoczone proponują trójstronne rozmowy z Ukrainą i Rosją na szczeblu technicznym do końca października. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski podczas niedzielnej konferencji z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Prezydent Ukrainy przekazał, że w sobotę rozmawiał z amerykańskim zespołem negocjacyjnym. Potwierdził gotowość Kijowa do wsparcia organizacji spotkania. Ukraina dopuszcza rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub innym miejscu zaproponowanym przez Amerykanów i czeka na reakcję Rosji. Negocjacje stron konfliktu pozostają zawieszone od lutego 2026 roku. Donald Trump zapowiedział utworzenie zespołu Super Intelligence Force, który ma koordynować działania rządu federalnego dotyczące sztucznej inteligencji. Według prezydenta celem jest utrzymanie światowego przywództwa Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Zespół ma konsultować się m.in. z konsumentami, organizacjami społecznymi i firmami technologicznymi. Będzie odpowiadał przed Trumpem oraz szefową personelu Białego Domu, Susie Wiles. Firmy z branży podpisały dobrowolne zobowiązanie do wewnętrznych i zewnętrznych kontroli bezpieczeństwa produktów. Jednocześnie Trump nie popiera prawnych regulacji branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Dmitrij Niedwiediew ostrzegł Armenię przed konsekwencjami zbliżenia z Unią Europejską. Wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa mówił o tym w wywiadzie dla irańskiego nadawcy państwowego. Oskarżył też Zachód o próby destabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym. Armeński parlament uchwalił ustawę o rozpoczęciu procesu akcesyjnego w marcu 2025 roku. Moskwa twierdzi, że członkostwa w Unii Europejskiej nie można pogodzić z przynależnością do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Premier Nikol Paszynian uznał referendum w tej sprawie za bezcelowe przed uzyskaniem statusu kandydata. Centralna Komisja Wyborcza Bośni i Hercegowiny podała wyniki wyborów do prezydium kraju z 80% lokali. W głosowaniu na przedstawiciela bośniackiego prowadzi Denis Becirović. Wśród kandydatów na przedstawiciela chorwackiego pierwsza jest Darijana Filipović. W wyborach przedstawiciela serbskiego przewagę ma obecna członkini prezydium Željka Cvijanović. To wyniki częściowe, a nie ostateczne rozstrzygnięcie niedzielnego głosowania. Trzyosobowe prezydium pełni funkcję kolegialnej głowy państwa i reprezentuje Bośniaków, Chorwatów oraz Serbów. A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 6 stopni w Szczecinie do 13 stopni w Warszawie. Miejscami może pojawić się mgła. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę.

przenikam przestrzeń na wskroś. Dla wszystkich jestem, dla wszystkich jestem, nie wiem.

0: wędrówce nie goni mnie żaden czas, a świata zbytki nie mają znaczeń. Wiem, że tak chciałby nie jeden z was, lecz nie umiecie już, lecz nie możecie już żyć.
1: Za chwilę inaczej. W Radiu Fiorda serwis informacyjny w języku ukraińskim.
0: Pośród jasnych nieba barw świat przemierzam

Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. W obwodzie irkuckim w Rosji postępowaniem epidemiologicznym objęto 189 osób po śmierci byłej pracownicy Irkuckiego Instytutu Przeciwdżumowego. 177 osób umieszczono w dwóch szpitalach, a 12 w Instytucie Przeciwdżumowym. 2 października gubernator Igor Kobzew poinformował, że osoby objęte postępowaniem nie miały objawów choroby, a wyniki badań laboratoryjnych były negatywne. Niezależne rosyjskie media donoszą o podejrzeniu dżumy, ale w przekazanym materiale nie ma oficjalnego potwierdzenia tej diagnozy. Portal Ludzie Bajkału informuje o kwarantannie w 5 szpitalach w Irkucku, w tym w placówce położniczej. Z kolei dyrektor Huty Aluminium w pobliskim Szelechowie potwierdził wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek, nazywając go środkiem zapobiegawczym. Na chilijskiej pustyni Atacama zakwitło ponad 200 gatunków roślin, pokrywając obszar około 17 tysięcy km kwadratowych. To efekt wyjątkowo obfitych opadów związanych ze zjawiskiem El Niño. Między lipcem a sierpniem w niektórych miejscach Chile odnotowano nawet 190 mm deszczu. Woda pozwoliła wykiełkować milionom nasion i cebulek, które przez dekady pozostawały pod ziemią. Według ekspertów może to być najbardziej efektowne kwitnienie Atacamy od 1997 roku. Cezar Pizarro, zajmujący się ochroną bioróżnorodności w regionie, wskazuje, że na niektórych wzgórzach i pasmach górskich zieleni ani kwiatów nie widywano od 30 lub 40 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mianował Johna Cola specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników. Według amerykańskich komentatorów nominacja może wiązać się ze zmianą polityki wobec Rosji. Wskazują oni na możliwość znoszenia sankcji w powiązaniu z uwalnianiem więźniów politycznych. To interpretacja komentatorów, a nie potwierdzona w materiale decyzja władz dotycząca sankcji. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 13 stopni w Warszawie. Możliwe są lokalne mgły. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poniedziałkowy alert dla województwa lubelskiego związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Centrum poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski, a wcześniej przekazywało, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Informacja o ustaniu zagrożenia dotarła jeszcze podczas rozsyłania pierwszego ostrzeżenia, dlatego jego wysyłkę przerwano. Część mieszkańców mogła więc otrzymać oba komunikaty, a część wyłącznie wiadomość o odwołaniu zagrożenia. Wiadomość wysłano również po angielsku. Ostrzeżenie przekazano także Polskiemu Radiu, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej oraz rozpowszechniono w mediach społecznościowych. Dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton pokieruje amerykańskim zespołem do spraw sztucznej inteligencji powołanym przez Donalda Trumpa. Według brytyjskiej stacji BBC w skład zespołu wejdą również przewodniczący Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson, podsekretarz obrony Emil Michael i dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem Scott Cooper. Zespół będzie podlegał bezpośrednio prezydentowi oraz szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles. Trump zapowiedział także utworzenie Rady Nadzorującej Bezpieczeństwo Sztucznej Inteligencji. Wcześniej, 29 września, podpisał rozporządzenie nakazujące urzędom federalnym używanie określenia superinteligencja zamiast sztuczna inteligencja. Część ekspertów ostrzega, że ta zmiana nazwy może wprowadzać w błąd, ponieważ superinteligencja oznacza bardziej zaawansowane systemy. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosił postępy w negocjacjach dotyczących utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Informacje o rozmowach przekazała stacja TVN24. Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej zmierzy się z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą. Według Najwyższego Trybunału Wyborczego przeliczono ponad 99,7% głosów. Bolsonaro uzyskał ponad 47%, a Lula ponad 45% ważnych głosów. Żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 3% poparcia. Drugą turę zaplanowano na 25 października. Lula przyznał, że liczył na zwycięstwo w pierwszej turze i zapowiedział dalszą walkę. W większości wcześniejszych sondaży prowadził, ale jego przewaga w ostatnich tygodniach malała. Bolsonaro zapowiada zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz zdecydowaną walkę z przestępczością. Lula ubiega się o czwartą kadencję i zapowiada kontynuację programów socjalnych oraz wielostronnej współpracy międzynarodowej. Brazylijczycy wybierali również wszystkich 513 członków Izby Deputowanych i 54 spośród 81 senatorów. Głosowali też na gubernatorów oraz członków parlamentów stanowych. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 6 stopni, a w Warszawie i Krakowie prognoza sięga 14 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.
1: Fiorda!
2: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Stany Zjednoczone wycofały wszystkie swoje bombowce z brytyjskiej bazy Fairford do macierzystych baz w kraju. Potwierdził to w niedzielę przedstawiciel Pentagonu. W Fairford stacjonowało 12 bombowców B-1 wykorzystywanych do uderzeń na Iran. Według dziennika Wall Street Journal powodem wycofania były obawy o bezpieczeństwo po wykryciu domniemanych przygotowań do zamachu na bazę. W związku ze sprawą zatrzymano 6 osób, następnie zwolnionych za kaucją. Brytyjski premier wskazał na podejrzenia udziału Iranu, ale Teheran odrzucił te oskarżenia. Federalne Biuro Śledcze zatrzymało w Los Angeles kobietę podejrzewaną o działalność na rzecz władz Chin. Według śledczych miała zbierać informacje o synu prezydenta Tajwanu, Laya Ching-te i jego rodzinie. Zatrzymano ją w niedzielę na lotnisku przed wejściem do samolotu lecącego do Szanghaju. Podejrzana jest 34-letnią pośredniczką nieruchomości z Kalifornii. Z federalnego aktu oskarżenia wynika, że miała nagrywać dom i samochody obserwowanej rodziny. Śledczy zarzucają jej przekazywanie tych materiałów zleceniodawcom w Chinach. Badacze z Międzynarodowego Centrum Badań Oka i Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk wykorzystali mleko do poprawy czytelności wzorca obserwowanego przez tkankę. Wyniki opublikowali w czasopiśmie Scientific Reports. Poruszające się składniki mleka zmieniały rozpraszanie światła, a uśrednienie wielu pomiarów ograniczało część zakłóceń. Dzięki temu ponownie uwidoczniono część linii tablicy zasłoniętej utrwalonym skrawkiem mózgu myszy. Eksperyment dotyczył nieruchomego wzorca, nie obrazowania żywego oka. Nie dowodzi więc jeszcze, że metoda pozwoli dokładniej oglądać samą tkankę lub znajdzie zastosowanie kliniczne. Szczepan Twardoch zdobył nagrodę literacką Nike za powieść Nul, poświęconą wojnie w Ukrainie. 30. edycję nagrody rozstrzygnięto w niedzielę wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Laureat otrzymał 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Jego książka zwyciężyła również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. Powieść ukazała się w 2025 roku nakładem wydawnictwa Marginesy. Jej bohaterem jest polski ochotnik o pseudonimie Koń, walczący w Ukrainie, a opisane postaci i wydarzenia są fikcyjne. Częściowe wyniki wyborów w Bośni i Hercegowinie wskazują na sukces parlamentarny Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów Milorada Dodika. W głosowaniu do Państwowej Izby Reprezentantów partia uzyskała w Republice Serbskiej 40,95% głosów. Do parlamentu samej Republiki Serbskiej zdobyła 38,93%. Dodik ogłosił zwycięstwo swojego ugrupowania na wszystkich szczeblach. Sam nie kandydował na żadne stanowisko. Obowiązuje go 6-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych, wynikający z prawomocnego wyroku za niewykonanie decyzji wysokiego przedstawiciela. Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 7 stopni w Szczecinie do 15 stopni w Warszawie i Krakowie. Możliwe są lokalne mgły. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Przed stacją Małkinia w województwie mazowieckim pociąg Intercity zderzył się ze zwierzętami leśnymi. Do zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem i powoduje ono opóźnienia w ruchu kolejowym.
1: Karol Nawrocki wyruszył w niedzielę wieczorem na Filipiny, gdzie złoży pierwszą w historii oficjalną wizytę polskiego prezydenta. We wtorek spotka się z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem, a następnie zaplanowano rozmowy delegacji obu państw. Minister Marcin Przydacz zapowiedział podpisanie dokumentów dotyczących wzajemnych relacji i określił wizytę jako element polskiej aktywności związanej z Grupą 20. Wyjaśnił, że Filipiny nie należą do tej grupy, ale w tym roku przewodniczą Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W środę Nawrocki wygłosi wykład na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili, a para prezydencka spotka się z filipińską Polonią i osobami zasłużonymi dla relacji obu krajów. W czwartek prezydent odwiedzi bazę lotniczą, w której znajdują się śmigłowce Black Hawk wyprodukowane w Mielcu.
0: 18 października w każdej parafii w Polsce odbędzie się doroczne liczenie wiernych uczestniczących w mszach i przystępujących do komunii. Badanie prowadzi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, a wyniki służą m.in. planowaniu działalności parafii. Według rocznika za 2024 rok wskaźnik uczestnictwa w niedzielnej mszy wyniósł 29,6%. Rok wcześniej było to 29,2%. Wskaźnik przystępujących do komunii osiągnął 14,6% po wzroście o 64 punktu procentowego. Dane pokazują także różnice regionalne. Najwyższy wskaźnik uczestnictwa w mszach odnotowano w diecezji tarnowskiej, a najniższy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
1: Tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia przeszły w niedzielę Piątą Aleją w Nowym Jorku podczas 89. Parady Pułaskiego. Wydarzenie odbyło się w roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych pod hasłem „Za naszą i waszą wolność”. Organizatorzy przypomnieli wkład generałów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w amerykańską walkę o niepodległość. Mimo deszczu w pochodzie uczestniczyli harcerze, weterani, uczniowie polskich szkół oraz przedstawiciele organizacji polonijnych z kilku stanów. Zespoły muzyczne i grupy taneczne prezentowały polskie tańce oraz stroje ludowe. W paradzie wziął też udział Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych.
0: Departament Stanu Stanów Zjednoczonych monitoruje sytuację po śmierci pracownicy Instytutu Badającego Dżumę w rosyjskim obwodzie irkuckim. Jego rzecznik przekazał te informacje stacji CNN. W działania zaangażowane jest Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Amerykańskie władze zaapelowały do Rosji o szybkie udostępnienie dokładnych informacji. Podkreśliły, że wiele szczegółów pozostaje niepotwierdzonych. Rosyjskie służby sanitarne nie potwierdziły rozpoznania Dżumy u zmarłej.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie – 7 stopni, a cieplej w Krakowie – 17 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Zmarł Stanisław Pąk, aktor znany z ról w Misiu, Alternatywach 4 i serialu 07 Zgłoś się. Miał 70 lat. O jego śmierci, która nastąpiła 29 września, poinformował portal Film Polski. Pąk urodził się w Chrzanowie, a w 1979 roku ukończył studia aktorskie w Warszawie. Od tego samego roku do 1991 występował w warszawskim Teatrze Syrena. W późniejszych latach zagrał m.in. w Ranczu i Służbach Specjalnych.
1: W Krakowie otwarto nową kładkę pieszo-rowerową nad Wisłą, łączącą Kazimierz z Ludwinowem. Użytkownicy mogą z niej korzystać od niedzielnego wieczoru. Podczas inauguracji zabrzmiał hejnał, a przeprawę podświetlono na biało i niebiesko. Historia tej inwestycji sięga 20 lat wstecz.
0: Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch pojazdów z łosiem. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 50 koło Mińska Mazowieckiego.
1: Policjanci zatrzymali 15-latka w związku z fałszywą informacją o bombie w samolocie na lotnisku. Według przekazanego opisu chłopak miał zgłosić podłożenie ładunku wybuchowego.
0: Niedaleko Ełku zginął motocyklista, który wypadł z drogi. Jak przekazuje TVN24, odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.
1: W kilkuset liceach we Francji poniedziałkowe lekcje będą całkowicie lub częściowo zawieszone. Minister edukacji poinformował, że powodem są względy bezpieczeństwa. Od zeszłego tygodnia w kraju trwają protesty licealistów, którzy sprzeciwiają się niedofinansowaniu placówek.
0: Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii, według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego. Po przeliczeniu ponad 99,7% głosów, prawicowy senator miał ponad 47% poparcia, a urzędujący prezydent, Luiz Inácio Lula da Silva, ponad 45%. Żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 3%, a druga tura jest planowana na 25 października. Lula przyznał, że liczył na pierwsze miejsce i zapowiedział dalszą walkę, natomiast Bolsonaro wyraził zadowolenie z wyniku. W większości sondaży przed wyborami prowadził Lula, jednak jego przewaga w ostatnich tygodniach malała. Brazylijczycy wybierali też wszystkich 513 członków Izby Deputowanych, 54 z 81 senatorów oraz gubernatorów i członków parlamentów stanowych.
1: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W akcji uczestniczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej. Podczas pożaru zawalił się dach budynku. Walka z ogniem trwała kilka godzin, zanim udało się opanować sytuację. Według ostatniej przekazanej informacji, strażacy prowadzili jeszcze dogaszanie pogorzeliska. Nikt nie został poszkodowany.
0: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 9 stopni w Szczecinie do 18 stopni w Krakowie. Miejscami może pojawić się mgła. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policja ewakuowała biskupa Romana Pindla po proteście mieszkańców Grojca w województwie małopolskim. W niedzielę wieczorem zgromadzili się oni wokół kościoła świętego Wawrzyńca, sprzeciwiając się odwołaniu proboszcza księdza Józefa Zborka. Diecezja bielsko-żywiecka uzasadniła tę decyzję poważnymi nieprawidłowościami w sprawowaniu funkcji, które według jej oświadczenia zostały udowodnione. Biskup rozmawiał z radą parafialną, a następnie przeszedł do kościoła, gdzie, według relacji diecezji, grupa protestujących uniemożliwiała duchownym wyjście. Na miejsce przyjechali policjanci i policyjni negocjatorzy. Około pierwszej w nocy biskup opuścił miejsce w eskorcie policji.
1: Federalne biuro śledcze zatrzymało na lotnisku w Los Angeles Wan Ying Zhang, używającą także imienia Heather. Do zatrzymania doszło, zanim weszła na pokład samolotu lecącego do Chin. Służby zarzucają 34-latce działanie na rzecz chińskiego wywiadu. Według tych zarzutów miała obserwować syna prezydenta Tajwanu i jego rodzinę oraz przekazywać dotyczące ich informacje.
0: Sam Altman opowiedział się za łagodniejszym podejściem do regulowania sztucznej inteligencji. Prezes OpenAI przedstawił to stanowisko w rozmowie z Politico. Argumentował, że korzyści płynące z tej technologii uzasadniają zaakceptowanie części związanego z nią ryzyka.
1: Trzy loty zostały przekierowane z lotniska Warszawa-Modlin na warszawskie lotnisko Chopina. Powodem była gęsta mgła, która w poniedziałek rano utrudniała wykonywanie operacji lotniczych w Modlinie.
0: Klub parlamentarny Rozwój Plus złożył w Sejmie projekt ustawy o obowiązkowych szkoleniach wojskowych parlamentarzystów do 60 roku życia. Propozycja obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a szkolenie miałoby część praktyczną i teoretyczną. Michał Dworczyk poinformował, że projekt przewiduje również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Mateusz Morawiecki przekonywał, że parlamentarzyści powinni dawać przykład i uczestniczyć we wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa. Pod koniec września formacja przedstawiła także założenia obowiązkowych szkoleń obronnych dla kobiet i mężczyzn po ukończeniu szkoły średniej. Dworczyk zapowiedział zabieganie o poparcie parlamentarzystów innych ugrupowań dla złożonego projektu.
1: Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory na 29 listopada, rok przed terminem wynikającym z kalendarza wyborczego. Decyzja nastąpiła po piątkowej porażce jego mniejszościowego rządu w głosowaniu nad zwiększeniem ochrony najemców. Od 23 września w kraju trwają wielotysięczne protesty z żądaniami większej dostępności mieszkań. Według agencji Reutera socjaliści pozostają w tyle w sondażach, co czyni decyzję premiera politycznie ryzykowną. Agencja ocenia, że Sánchez liczy na wzrost poparcia po odrzuceniu propozycji mieszkaniowych przez prawicowych posłów. Sondaże wskazują jako najbardziej prawdopodobny scenariusz koalicję konserwatywnej Partii Ludowej ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Vox.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało nad ranem mieszkańców województwa lubelskiego o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W komunikacie przekazano również, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Wcześniejszy alert informował o trwającym ataku i monitorowaniu sytuacji. Wiadomości trafiły do użytkowników telefonów m.in. w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Komunikat wysłano także po angielsku.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie i Białymstoku od 11 stopni, a w Krakowie prognoza sięga 20 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: To był serwis Radia Fiorda.
3: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

0: Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. W Sosnowcu zdewastowano pomnik upamiętniający ofiary miejscowego getta. Monument stoi od 1995 roku na placu Braci Kożuchów w dzielnicy Środula. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński potępił zniszczenie i zapowiedział odbudowę miejsca pamięci. Zaapelował też do osób, które zauważyły w jego pobliżu coś niepokojącego, o kontakt ze służbami. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach wyraziła nadzieję na szybkie ustalenie sprawców i wyjaśnienie ich motywów. Pomnik przypomina o żydowskich mieszkańcach zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej.
1: Ukraiński portal militarny donosi o zniszczeniu dwóch rosyjskich samolotów podczas niedzielnego ataku dronów na lotnisko Chanskaya w Republice Adygej. Według serwisu chodzi o myśliwiec Su-35 i bombowiec Su-34. Portal przypisuje przeprowadzenie ataku Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Informuje również o pożarach w miejscach postoju samolotów i magazynie amunicji. Dane satelitarnego systemu obserwacji pożarów amerykańskiej agencji kosmicznej potwierdzają wystąpienie ognia, a na opublikowanych przez portal zdjęciach mają być widoczne szczątki maszyn. Lotnisko służy m.in. do szkolenia załóg na potrzeby rosyjskiej armii.
0: W Singapurze rozpoczęły się testy państwowej platformy randkowej First Date. Jak podał portal CNBC, pilotaż obejmuje pracowników sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Program ma pomóc władzom w walce z kryzysem demograficznym.
1: Od grudnia polskie koleje państwowe Intercity mają uruchamiać około 600 połączeń dziennie, wobec 530 obecnie. Prezes spółki, Janusz Malinowski, zapowiada nowe trasy i częstsze kursowanie na dotychczasowych relacjach. Przewoźnik chce wprowadzać regularne odstępy między odjazdami, a na trasie Łomża-Warszawa planuje 6 nowych par pociągów dziennie. Szczegóły nowego rozkładu mają zostać przedstawione w październiku. Jednocześnie planowany na grudzień początek modernizacji stacji Warszawa Wschodnia może, według prezesa, pogorszyć punktualność i spowodować utrudnienia dla pasażerów. Na testach są także pierwsze z 300 nowych wagonów zamówionych w fabryce pojazdów szynowych Cegielski, których odbiory mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
0: Bartosz Arłukowicz krytykuje wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Koszalinie. Prezydent odwiedził tam m.in. Wyższą Szkołę Straży Granicznej. Spotkał się również z mieszkańcami. Pojawił się też na gali bokserskiej, gdzie oglądał walkę swojego znajomego, Kacpra Mejny. Europoseł Koalicji Obywatelskiej ocenił w TVN24, że to właśnie gala była rzeczywistym celem wyjazdu. Według Arłukowicza pozostałe punkty wizyty miały jedynie stanowić przykrywkę dla udziału w tym wydarzeniu.
1: Stany Zjednoczone wycofały wszystkie bombowce B-1 z bazy Fairford w Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym przedstawiciel Pentagonu. Decyzja zapadła po wszczęciu przez brytyjskie władze dochodzenia w sprawie możliwego planowanego zamachu terrorystycznego w tej bazie.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 12 stopni, a cieplej w Krakowie – 21 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku podczas nielegalnego wyścigu samochodowego w Nowym Sączu. W sobotę na Alei Józefa Piłsudskiego zginął 51-letni pieszy, który przechodził przez oznakowane przejście. Kierowca na prawym pasie ustąpił mu pierwszeństwa, ale jadący lewym pasem Volkswagen potrącił mężczyznę. Według przekazanych informacji 21-letni kierujący jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. W poniedziałek ma usłyszeć zarzuty, a badanie wykazało, że był trzeźwy. Zatrzymano także 20-latka podejrzewanego o udział w wyścigu. Śledczy sprawdzą, czy uczestniczyli w nim inni kierowcy.
1: 56-latek, który ukrywał się przez 5 lat, został zatrzymany w Niemczech. Mężczyzna trafił już do Polski. Był poszukiwany w związku z porwaniami, pobiciami i kradzieżami, a także oddawaniem strzałów z broni palnej w miejscu publicznym. W więzieniu ma spędzić 13 lat.
0: Skandynawscy dziennikarze opisują rozbudowę rosyjskiej infrastruktury wojskowej w pobliżu granic Europy. Na terenach, gdzie jeszcze kilka lat temu był las lub niezabudowana przestrzeń, powstają koszary, magazyny i nowe bazy. Według autorów śledztwa infrastruktura ma pozwalać na szybkie rozmieszczenie wojsk. Współautor materiału, Nils Fastrup, ocenił w rozmowie z TVN24+, że chodzi o przygotowania Rosji do wojny na dużą skalę.
1: Śląski Uniwersytet Medyczny powołał zespół do spraw etyki i rzetelności naukowej. Ma on przygotować rekomendacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach. Pierwsze posiedzenie już się odbyło, a zadania obejmują również edukację i monitorowanie przestrzegania zasad etyki naukowej. Przewodniczący zespołu, profesor Andrzej Więcek, wskazał, że presja czasu i rozliczanie naukowców z liczby publikacji sprzyjają pokusie korzystania z technologicznych skrótów. Jego zdaniem autorzy powinni informować, w jakim zakresie używali sztucznej inteligencji podczas badań i pisania prac. Zespół ma też promować przejrzystość badań, dobre praktyki dotyczące autorstwa publikacji i odpowiedzialne prowadzenie działalności naukowej.
0: Krakowski sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Kandydatka na prezydenta Krakowa twierdziła, że jej konkurent jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Senatorka ma oświadczyć w mediach społecznościowych, że nie miała podstaw do takich twierdzeń. Sprawę rozpatrzono w trybie wyborczym. Postanowienie nie jest prawomocne.
1: Flavio Bolsonaro uzyskał lepszy wynik od urzędującego prezydenta Brazylii w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Prawicowy senator wyprzedził Luiza Inácio Lula da Silva o 2 punkty procentowe. To obecny prezydent był faworytem głosowania. Żaden z kandydatów nie zdobył jednak większości. O zwycięstwie rozstrzygnie druga tura, która odbędzie się jeszcze w październiku.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 14 stopni, a w Krakowie prognoza sięga 21 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy mundur z kamuflażem ryś, który ma zastąpić dotychczasową panterę. Wzór wykorzystuje 5 barw dobranych do polskiego krajobrazu i powstał przy współpracy z żołnierzami. Według resortu materiał ma o 30% większą odporność na rozdzieranie oraz 7-krotnie większą odporność na ścieranie. Przygotowano także kroje dopasowane do kobiet. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że mundury będą w całości produkowane w Polsce. Pierwsze mają trafić do wojska jeszcze w tym roku, a celem jest wyposażenie każdego żołnierza zawodowego do końca 2028 roku.
1: 5 mężczyzn odpowie przed sądem w sprawie kradzieży danych z platformy MyDoctor. Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała w poniedziałek o skierowaniu aktu oskarżenia. Według śledczych oskarżeni mieli w 2024 roku bezprawnie uzyskać dostęp do prywatnych informacji dotyczących 13 milionów osób.
0: Nie żyje siostra Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformował w niedzielę Zakon. Należała do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Jej książki ukazywały się również poza Polską.
1: Reuters przekazał nowe doniesienia o próbie doprowadzenia do katastrofy samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według dwóch izraelskich urzędników, drugi pilot miał przyznać, że przygotowywał zamach jeszcze przed zatrudnieniem u przewoźnika. Inne źródło agencji wskazuje, że celem miało być lotnisko Ben Guriona. Do ataku na kapitana doszło 30 września, a emiracki prokurator generalny określił zdarzenie jako terrorystyczne. Na pokładzie były 182 osoby, wliczając załogę. Napastnika obezwładniono, a podróżujący samolotem rezerwowy pilot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
0: Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o poważnym incydencie z udziałem statku handlowego na Morzu Czarnym. Jednostka znajdowała się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Według przekazanego komunikatu są ofiary.
1: 27% latynoskich wyborców deklaruje poparcie dla Donalda Trumpa w nowym sondażu dla NBC News i Telemundo. W ostatnich wyborach prezydenckich zdobył on w tej grupie 48% głosów. Obecne deklaracje poparcia są więc niższe niż jego wynik wyborczy wśród latynosów.
0: Dwaj mężczyźni pomogli wydostać się z torów mężczyźnie, który wpadł na nie na stacji w Choszcznie w województwie zachodniopomorskim. Pociąg miał około 5 minut opóźnienia. Nie było wiadomo, kiedy dokładnie wjedzie na peron. Jak podała redakcja TVN24, świadkowie zareagowali w ostatniej chwili i wyciągnęli mężczyznę.
1: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 15 stopni w Białymstoku do 21 stopni w Krakowie. Miejscami więcej chmur.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Policjanci sprawdzają kilkadziesiąt kolejnych przypadków śmierci starszych osób w Warszawie, wcześniej uznanych za naturalne. Takie ustalenia Gazety Wyborczej przytacza Polsat News. Analiza wiąże się ze śledztwem przeciwko Michałowi P., przebywającemu w areszcie od lutego 2025 roku. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa sześciu kobiet oraz rozboju na kolejnej seniorce, która zmarła podczas napadu. Według śledczych w telefonie podejrzanego znaleziono fotografie przedmiotów, których nie udało się powiązać ze znanymi ofiarami. Śledztwo trwa, aktu oskarżenia jeszcze nie ma, a związek podejrzanego z kolejnymi zgonami pozostaje nieustalony.
1: W poniedziałek rusza ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Towarzyszą jej wyniki nowego badania opisane przez TVN24. 1/3 Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci w określonych przypadkach. Tylko 20% badanych uważa, że krzyku nie powinno się stosować nigdy.
0: Odnalazł się serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Według informacji właścicielki zwierzę samodzielnie wróciło do domu. Wiadomość przekazała w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej nadkomisarz Anna Szybczyńska z pińskiej policji. Kot o imieniu Gustaw zniknął w nocy z soboty na niedzielę. Podczas poszukiwań policja apelowała, by nie próbować łapać go samodzielnie.
1: Komisja Europejska ma we wtorek zaproponować warunki i zabezpieczenia dotyczące przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej. Według ustaleń RMFFM propozycje odpowiadają m.in. na polskie postulaty. Mają obejmować ochronę rolnictwa oraz silniejsze uzależnienie korzyści finansowych z członkostwa od reform. Bruksela chce również ograniczyć możliwość blokowania jednomyślnych decyzji przez nowe państwa i ułatwić zawieszanie prawa głosu za łamanie praworządności. Komisarz Marta Kos zapowiedziała otwarcie w przyszłym tygodniu dwóch kolejnych obszarów negocjacji z Ukrainą i Mołdawią – rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności. Polska ocena planowanych zabezpieczeń pozostaje wstępna i zależy od szczegółów dokumentu.
0: Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Decyzję uzasadnił potrzebą stworzenia większości zdolnej przeprowadzać reformy. Przyznał też, że jego rząd popełnił błędy i nie spełnił wszystkich obietnic wyborczych. W piątek parlament odrzucił proponowane przez rząd mniejszościowe środki pomocy mieszkaniowej. W weekend w wielu miastach, m.in. Madrycie, Barcelonie i Walencji, odbyły się wielotysięczne demonstracje. Protestujący domagali się realizacji prawa do mieszkania i nawoływali do strajku generalnego.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 15 stopni, a cieplej w Krakowie – 21 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

tysiące barów w moim Krakowie. Zazdrośni mówią, wam to się żyje. Od nas w koktajli kręci się w głowie. Zanim to człowiek jeszcze wypije, za każdym rogiem grają muzykę. Płyną języki z całego świata i tylko taki jak ja

Piękny cud nad Wisłą, która artystom pozwalała wierzyć w przyszłość, a dzisiaj śledczy tamtej przeszłości.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek o rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Zapowiedział, że wkrótce spotkają się osobiście. Podziękował też Polsce za niezbędną pomoc, którą Ukraina otrzymuje w trudnym dla niej czasie.
1: Dwaś mężczyźni spadli stromym żlebem Kulczyńskiego w Tatrach. Niebezpieczne zdarzenie nagrała turystka. Według informacji przekazanych przez TVN24 skończyło się na otarciach, siniakach i złamanym palcu.
0: Papież Leon XIV mianował księdza Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Watykan ogłosił nominację w poniedziałek. Duchowny otrzymał również godność arcybiskupa. Pochodzący z Małopolski dyplomata był wcześniej radcą nuncjatury w tym kraju. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił w 2006 roku. Pracował w placówkach w Panamie, Iraku, na Węgrzech, w Peru oraz Gabonie.
1: Jemeńskie siły rządowe ogłosiły zajęcie ważnych pozycji w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. Według źródeł cytowanych przez Reutersa przejęły dużą część dystryktu Dubab. Operację wspiera z powietrza koalicja dowodzona przez Arabię Saudyjską. Media związane z rebeliantami Huti zaprzeczają sukcesom wojsk rządowych. Jednocześnie źródła rządowe informują o postępach Huti przy trasie Taiz-Aden i ryzyku okrążenia wojsk w Taiz. Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i jest ważnym szlakiem żeglugowym.
0: Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o uratowaniu 11 członków załogi statku na Morzu Czarnym. Według rumuńskich władz morskich na jednostce Rojat Mamadow wybuchł pożar. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że należący do Turcji statek zaatakowały dwa rosyjskie drony. Jednostka przewoziła kukurydzę. Według prezydenta Ukrainy kapitan zginął, a jeden członek załogi został ranny. Los jeszcze jednej osoby pozostaje nieustalony.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostować wypowiedź o Łukaszu Gibale. Uznał za nieprawdziwe stwierdzenie, że jako radny przeważnie wstrzymywał się od głosu. Sprostowanie ma się pojawić na Facebooku i Instagramie. Kandydatka musi też usunąć posty z nagraniem tej wypowiedzi. Sąd oddalił żądania przeprosin, sprostowania w Polsat News oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na fundację. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w poniedziałek do marcowego spotkania z Donaldem Trumpem. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej powiedział, że najważniejszym przekazem było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wspomniał również o roli kancelarii prezydenta w związku z tym spotkaniem.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 15 stopni w Białymstoku do 21 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: Nowy wzór ma zapewnić żołnierzom lepszy kamuflaż. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ocenił, że zmiana zdecydowanie poprawi ich bezpieczeństwo.
1: 8 października w Sztokholmie poznamy laureata tegorocznej literackiej Nagrody Nobla. O wyborze decyduje Akademia Szwedzka. Zasiada w niej 18 członków, wśród nich pisarze, poeci, filolodzy i historycy. Nominacje pozostają tajne przez 50 lat. Zgłoszenia z całego świata analizuje przez cały rok Komitet Noblowski. Jego pracą przewodniczy Anders Olsson.
0: Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na obwodnicy Góry Kalwarii w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 50. Według informacji przekazanych przez TVN24 nie ma osób poszkodowanych. Zablokowany jest jednak jeden pas ruchu.
1: W Polsce rusza bon senioralny dla osób powyżej 65 roku życia, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Program zapewnia bezpłatne usługi domowe, m.in. przygotowywanie posiłków, zakupy i wsparcie w utrzymaniu higieny. Nie jest wypłatą gotówki, a wartość pomocy może sięgać 2500 zł miesięcznie. Średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekraczać 3410 zł. Wnioski będą przyjmować gminy, które ustalą zakres wsparcia, a kwalifikacja ma potrwać najwyżej 30 dni. Najpierw program obejmie samorządy bez publicznych usług opiekuńczych lub zapewniające je najwyżej 10 seniorom.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej dziewczynki w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Dziecko zmarło podczas budowy wiaty parkingowej przez ojca. Informację przekazał w poniedziałek Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie.
1: Donald Trump opublikował w internecie numer telefonu senatora, któremu zarzuca blokowanie ustawy wprowadzającej czas letni przez cały rok. Prezydent uważa, że Amerykanie wolą więcej słońca po południu niż wcześnie rano. Senator ostrzega przed taką zmianą.
0: Policja z Żor zatrzymała 48-latka. Według policji mężczyzna strzelał z broni śrutowej w stronę domu sąsiadów. Naruszył też zakaz zbliżania się do nich.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 14 stopni, a cieplej w Krakowie – 21 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fjorda.
2: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Policjanci zatrzymali w porcie w Gdyni dwóch Rumunów podejrzanych o napad na jubilera w Oslo. Według relacji przekazanej przez TVN, 24 mężczyźni wsiedli na prom z torbą skradzionej biżuterii. Po dotarciu do Polski planowali dalszą podróż autobusem. Ich przemieszczanie się było monitorowane. Obaj trafili do aresztu.
1: 47 kierowców dostało mandaty podczas jednodniowej akcji policji prowadzonej na terenie dwóch gmin. Funkcjonariusze wykorzystali do obserwacji drona. Sprawdzali, czy kierowcy ostrzegają innych przed policyjnymi kontrolami za pomocą świateł drogowych. To właśnie takie używanie świateł było przedmiotem policyjnej akcji.
0: Lotnisko Warszawa-Radom przekroczyło w tym roku granicę 100 tysięcy obsłużonych podróżnych. Dane podały polskie porty lotnicze. We wrześniu 2026 roku port obsłużył o ponad 40% więcej pasażerów niż rok wcześniej. Porównanie dotyczy września, natomiast liczba 100 tysięcy obejmuje ruch od początku roku.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zarzutach dla kierowcy miejskiego autobusu. Chodzi o zdarzenie z lipca. Autobus wjechał wtedy w przejście podziemne przy rondzie zesłańców syberyjskich. Czesławowi Eś zarzucono spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji. Kierowca nie przyznał się do winy. Odmówił również składania wyjaśnień.
0: Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na orzeczenie nakazujące kandydatowi na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi. Dokument wpłynął w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Krakowie. Sporna wypowiedź dotyczyła współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. To jej sprostowania wymaga orzeczenie, które komitet kandydata zaskarżył.
1: Pułkownik Andrzej Stróżny został doradcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego do spraw bezpieczeństwa. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego usłyszał w zeszłym tygodniu zarzuty nadużycia uprawnień na szkodę interesu publicznego, podał Onet. Trybunał poinformował też, że Beata Białowąs zastąpi na czas nieobecności dyrektorkę kancelarii Zofię H. Według tygodnika Wprost śledczy przedstawili Zofii H. i komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Oboje zostali zawieszeni w czynnościach służbowych oraz objęci zakazami kontaktowania się z sędziami i przebywania w budynku Trybunału. Kierownictwo Trybunału przedstawia działania Prokuratury Krajowej jako atak na te instytucje.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 14 stopni, a w Krakowie prognoza sięga 21 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Najlepsze radio w sieci.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kierowca autobusu, który w lipcu wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Zatrzymano mu też paszport. Prokuratura podała, że w postępowaniu ustalono 15 osób pokrzywdzonych. Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku, ale nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień. Śledczy przeanalizowali monitoring oraz opinie dotyczące stanu autobusu i rekonstrukcji zdarzenia. Według rzecznika prokuratury konieczne są jeszcze jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne podejrzanego oraz uzupełniająca opinia toksykologiczna.
1: Rosja przygotowuje modernizację pocisku balistycznego Iskander, która ma zwiększyć jego zasięg z 550 do 800 km, informuje agencja Unian. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ihor Romanenko, ostrzega przed skutkami tych prac. Według niego, jeśli plan zostanie zrealizowany, zagrożone będą zachodnie regiony Ukrainy, w tym Lwów, Użhorod i Tarnopol. Lwów leży 70 km od granicy z Polską, a Użhorod przy granicy ze Słowacją. Generał ocenia, że Rosja ma możliwości wyprodukowania takiego pocisku. Wzywa do szybkiego opracowania środków przeciwdziałania temu zagrożeniu.
0: Według informacji przekazanych BBC, Pentagon przestał korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji firmy Anthropic. Nastąpiło to kilka miesięcy po wpisaniu firmy na czarną listę. Wcześniej w tym roku uznano ją za zagrożenie dla łańcucha dostaw. Mimo to, jak twierdzi wiele źródeł BBC, model Claude był jeszcze niedawno szeroko wykorzystywany.
1: Związek Niezależnych Socjaldemokratów Milorada Dodika uzyskał 40,95% głosów w Republice Serbskiej w wyborach do Izby Reprezentantów Bośni i Hercegowiny. W głosowaniu do parlamentu samej Republiki Serbskiej partia zdobyła 38,93%. Dodik nie kandydował osobiście, ponieważ ma 6-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. To skutek wyroku za niewykonanie decyzji organu nadzorującego przestrzeganie porozumienia pokojowego z Dayton. Przed wyborami polityk odwiedził Moskwę, gdzie uzyskał poparcie Władimira Putina. Po ogłoszeniu wyników podziękował Putinowi oraz Donaldowi Trumpowi i zapowiedział utrzymanie dotychczasowego stanowiska politycznego.
0: Sąd aresztował na 3 miesiące 78-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty po zdarzeniu przy komendzie policji w Ciechanowie. Pod zaparkowanym tam samochodem znaleziono 2 torby z paliwem i świeczkę. Informację przekazał portal TVN24. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
1: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 14 stopni w Białymstoku i Warszawie do 20 stopni w Krakowie. Miejscami więcej chmur.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy dziś o 21.30. To był serwis Radia Fiorda.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Botyńskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Poznań będzie gospodarzem przyszłorocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego. Spotkanie potrwa od 27 września do 1 października. Jak przypomniał były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna, Polska zorganizuje je po raz drugi. Poprzednio kongres odbył się w Warszawie w 1964 roku. Wydarzenie gromadzi co roku ponad 10 tysięcy osób oraz ponad 200 firm i organizacji. Uczestniczą w nim także przedstawiciele najważniejszych agencji kosmicznych.
1: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych. Zarządcy dróg mieliby obowiązek wyznaczania miejsc do ich pozostawiania, aby ograniczyć zagrożenie dla pieszych. Wiceminister Stanisław Bukowiec poinformował też o projekcie zwiększającym uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego. Instytucja miałaby kontrolować sprzedaż i dystrybucję pojazdów niespełniających norm. Resort chce również wyposażyć policję i straż miejską w urządzenia sprawdzające prędkość hulajnóg. Według Bukowca projekt dotyczący homologacji powinien trafić do Sejmu za kilka tygodni, natomiast przepisy parkingowe są jeszcze konsultowane.
0: Od środy tramwaje linii 4 i 10 dojadą do przystanku Aleja Lotników. Wydłużenie tras jest związane z kolejnym etapem remontu torowiska na ulicy Puławskiej. W najbliższy weekend pasażerowie muszą natomiast liczyć się z utrudnieniami na ulicy Słomińskiego.
1: Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznych przeprosin i wycofania wypowiedzi dotyczących napaści III Rzeszy na Polskę. List opublikowała polska ambasada w Waszyngtonie. Reakcja dotyczy rozmowy amerykańskiego publicysty z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem. Carlson próbował uzasadniać niemiecką agresję argumentami terytorialnymi. Klich zarzucił mu fałszowanie historii i znieważenie pamięci ofiar nazizmu. Rees-Mogg również kwestionował tezy rozmówcy, przypominając m.in. udział Prus w rozbiorach Polski.
0: Profesor Włodzimierz Wróbel uważa, że kryzys w Trybunale Konstytucyjnym trwa zbyt długo. Sędzia Sądu Najwyższego mówił o tym w programie Fakty po faktach. Krytycznie ocenił również sposób wykonywania funkcji administracyjnych prezesa przez Bogdana Święczkowskiego.
1: Profesor Rafał Chwedoruk ocenił w rozmowie z radiem RMF, że część wyborców Konfederacji nie ma zdecydowanie prawicowych poglądów. Powołał się m.in. na badania ich stosunku do praw kobiet. Jego zdaniem siłą ugrupowania jest przeciwstawianie się starszym pokoleniom i dwóm głównym partiom. Politolog wskazał również na obecność wyborców libertariańskich. Ostrzegł, że odchodzenie od wizerunku partii protestu może osłabić ugrupowanie.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 12 stopni, a cieplej w Krakowie 17 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: jest Radio Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznało, że omyłkowo wysłało alert do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Poniedziałkowa wiadomość dotyczyła rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Informowała również o działaniach polskiego lotnictwa w krajowej przestrzeni powietrznej. Centrum wyjaśniło, że ostrzeżenie było przeznaczone dla osób przebywających w województwie lubelskim. Przyznało, że pomyłka mogła wywołać niepokój i skłonić odbiorców do działań ochronnych. Instytucja przeprosiła za błędne wiadomości oraz spowodowane nimi utrudnienia.
1: 42-letni Polak zginął podczas schodzenia ze szczytu Mont Pleureur w szwajcarskich Alpach. O wypadku poinformowała w poniedziałek agencja ANSA. Do zdarzenia doszło w gminie Val de Bagne w kantonie Valle, niedaleko granicy z włoską Doliną Aosty. Turysta spadł z miejsca położonego na wysokości 3400 metrów nad poziomem morza. Towarzyszący mu wspinacz natychmiast wezwał służby ratunkowe. Na miejsce dotarł śmigłowiec, ale ratownicy stwierdzili śmierć mężczyzny.
0: 32 osoby zginęły w poniedziałkowej katastrofie samolotu transportowego nigeryjskich sił powietrznych. Prezydent Nigerii, Bola Tinubu, potwierdził, że nikt z pokładu nie przeżył. Według wstępnych informacji ministra lotnictwa było tam 25 pasażerów i 7 członków załogi. Maszyna leciała z miasta Benin do Lagosu. Rozbiła się w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo na południowym zachodzie kraju. Wrak odnaleziono koło nadmorskiej miejscowości Igbokoda, dokąd skierowano zespoły ratownicze.
1: Po blisko 2 latach przerwy Astronarium wraca z premierowymi odcinkami do Telewizji Polskiej. Pierwszy opowie o tegorocznym spadku meteorytu w Polsce i odnalezieniu jego fragmentu. Regionalna telewizyjna Trójka w Bydgoszczy pokaże go 6 października. Ogólnopolska emisja w kanale Telewizji Polskiej Nauka nastąpi 23 października. Projekt ma wspierać nauczycieli i uczniów przy zapowiadanym powrocie astronomii do szkół średnich jako przedmiotu wybieranego przez dyrekcję. Powstaną też materiały pomocnicze dla nauczycieli.
0: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany dotyczące dzieci poruszających się na rowerach. Przed uzyskaniem karty rowerowej mogłyby korzystać z dróg rowerowych pod opieką dorosłego. Karta rowerowa ma być dostępna w aplikacji mObywatel. Resort proponuje również dopuszczenie jazdy po drogach dla pieszych rodziców przewożących dziecko, na przykład w foteliku. Wiceminister Stanisław Bukowiec poinformował, że projekt jest kierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wyraził nadzieję na przyjęcie przepisów do końca roku.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie, Białymstoku i Wrocławiu od 12 stopni, a w Gdańsku i Krakowie prognoza sięga 16 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne.
0: Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

szlaku koni falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty palą mnie przyziemne cnoty.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Donald Trump ponownie pozytywnie odniósł się do możliwości powstania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Odpowiadając na pytanie dziennikarza TVN24, wskazał, że Polska tego chce i kilkukrotnie pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej we wpisie internetowym informował o postępach w tej sprawie. Ogłoszenie lokalizacji uzależnił jednak od realizacji planu. Tymczasem Jacek Bartosiak w Polsat News ocenił, że powstanie bazy pozostaje niepewne. Zdaniem eksperta przeszkodą jest tendencja do ograniczania amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, związana m.in. z ograniczeniami zasobów i wyzwaniami w innych regionach.
1: Według Bloomberga w przyszły poniedziałek w Polsce ma zostać przedstawiona strategia odpowiedzi na możliwy rosyjski atak na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Za jej opracowanie odpowiada naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Dokument ma pokazać, jak tradycyjne uzbrojenie można połączyć z rozwiązaniami stosowanymi podczas wojny w Ukrainie. Według agencji chodzi m.in. o drony, systemy wymagające minimalnej obsługi przez człowieka i namierzanie oparte na sztucznej inteligencji. Plan ma również uwzględniać wspólne reagowanie na zagrożenia poza tradycyjnym konfliktem, w tym naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Rzecznik dowódcy odmówił omówienia szczegółów, ale podkreślił defensywny charakter strategii oraz znaczenie odstraszania agresji.
0: Z prywatnego muzeum w Issoire w środkowej Francji skradziono unikatowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Według agencji France Press, powołującej się na prokuraturę, do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Księga waży 210 kg, a jej okładkę wykonał Salvador Dali. Dzieło powstało z inicjatywy wydawcy Josefa Foreta w 1959 roku. Do zilustrowania tekstu zaprosił on m.in. Georges Mathieu i Bernarda Buffetta. Ważącą 150 kg warstwę wierzchnią wykonano głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
1: Policjanci zatrzymali 34-letniego właściciela posesji w gminie Regimin na Mazowszu. W przydomowej szklarni zauważyli roślinę o wysokości 2 metrów, której uprawa jest w Polsce zakazana. Jak podaje TVN24, mężczyzna usłyszał zarzut.
0: Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak odniosła się do sprawy odebrania dzieci z warszawskiej Białołęki. W rozmowie z telewizją TVN24 powiedziała, że była świadkiem przemocy wobec dzieci i zareagowała. Zadeklarowała, że jej urząd będzie konsekwentnie zabiegał o bezpieczeństwo dzieci.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 12 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Wrocławiu i Krakowie do 16 stopni w Gdańsku. W prognozie także chmury.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, najstarszy kombatant Wojska Polskiego. O jego śmierci poinformowały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. W 1944 roku dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie. Mieszkał tam również po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego. Został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Nagrodą Świadek Historii, przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśniło, dlaczego część odbiorców w województwie lubelskim mogła otrzymać tylko odwołanie poniedziałkowego ostrzeżenia przed zagrożeniem z powietrza. Pierwszy komunikat dotyczył rosyjskiego ataku na Ukrainę i działań polskiego lotnictwa w krajowej przestrzeni powietrznej. Wysłano go o 18:30. Przed upływem 20 minut centrum poinformowało o ustaniu zagrożenia i jego braku na terenie Polski. Jak podała instytucja, informacja o zmianie sytuacji dotarła jeszcze podczas wysyłania pierwszego ostrzeżenia, więc dystrybucję przerwano. Następnie rozpoczęto wysyłkę odwołania, które mogło dotrzeć także do osób, które nie dostały wcześniejszej wiadomości.
0: Kierujący polską ambasadą w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznych przeprosin i wycofania wypowiedzi dotyczących niemieckiej napaści na Polskę. Placówka opublikowała jego list w poniedziałek. Reakcja dotyczy rozmowy amerykańskiego publicysty z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem. Carlson uzasadniał w niej inwazję III Rzeszy argumentami o utraconych przez Niemcy terytoriach oraz kwestionował udział Wielkiej Brytanii w wojnie. Klich zarzucił mu fałszowanie udokumentowanych faktów historycznych i znieważenie pamięci ofiar nazizmu. W liście podkreślił, że napaść była zaplanowana, a jej celem było zniszczenie państwa polskiego.
1: Polscy uczniowie zdobyli 4 medale na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Hanoi. Zawody zakończyły się 5 października. Złoto wywalczył Dawid Chudzik z warszawskiego liceum imienia Stanisława Staszica. Brązowe medale otrzymali Artur Ziółkowski z Torunia, Michał Mrzyk z Bielska-Białej oraz Oliwier Kwiatkowski z Warszawy. W rywalizacji uczestniczyło 320 uczniów. Polską reprezentację tworzyli czołowi laureaci Krajowej Olimpiady Astronomicznej.
0: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 11 stopni we Wrocławiu do 16 stopni w Gdańsku. Miejscami więcej chmur. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Ocena węzła wartowniczego pomaga określić zaawansowanie raka piersi i zaplanować dalsze leczenie, wyjaśnia lekarz Paweł Bruszecki w komunikacie przytoczonym przez Polską Agencję Prasową. To pierwszy węzeł chłonny, do którego spływa chłonka z obszaru objętego zmianą nowotworową. Do jego odnalezienia można wykorzystać barwnik, zieleń indocyjaninową oraz obrazowanie fluorescencyjne. Podczas operacji drogi limfatyczne i węzeł stają się widoczne na monitorze. Jak podkreśla specjalista, u odpowiednio zakwalifikowanych pacjentek pozwala to ograniczyć usuwanie węzłów do niezbędnego minimum, jeśli nie ma wskazań do rozszerzenia zabiegu. Mniejszy zakres operacji może zmniejszyć ryzyko zaburzeń odpływu chłonki i związanych z nimi obrzęków.
1: Krzysztof Bosak ocenił, że państwa europejskie nie są przygotowane na rosyjskie działania dywersyjne i sabotażowe. Wicemarszałek Sejmu mówił o tym w programie Wieczór Rymanowskiego. Jego zdaniem Kreml traktuje takie działania jako narzędzie polityki międzynarodowej. Polityk Konfederacji przekonywał, że Zachód powinien dokładniej analizować doświadczenia rosyjskich służb z okresu zimnej wojny. Według Bosaka wysyłanie rakiet i dronów może służyć Rosji do testowania intencji przeciwników. Zaapelował o rozpatrywanie tych zdarzeń łącznie, a nie jako odizolowanych incydentów.
0: Ukraina może otworzyć kolejne dwa bloki negocjacji o członkostwie w Unii Europejskiej. Komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos uznała taki scenariusz za możliwy w przyszłym tygodniu. Według doniesień przywołanych przez agencję Unian, kluczowe będzie rozszerzenie praw mniejszości węgierskojęzycznej. Głosowanie w ukraińskim parlamencie zaplanowano na 12 października. Węgry domagały się tej zmiany, aby wycofać weto blokujące dalszy postęp rozmów. Otwarcie wszystkich 6 bloków negocjacyjnych do końca roku pozostaje najbardziej optymistycznym scenariuszem, a nie przesądzoną decyzją.
1: 53% badanych Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski nie powinien ponownie kandydować na prezydenta. Jego start popiera 42% respondentów. 5% pozostaje niezdecydowanych. Jednocześnie 71% ankietowanych chce odłożenia wyborów do zakończenia wojny. Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii od 12 do 21 września 2026 roku. Telefonicznie przepytano 1002 dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w czasie badania na jej terytorium.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 10 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 16 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.